0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka
1: ena na obali.
2: Michael Schulze.
3: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje.